0: słaby sygnał. Powtarzajski syndrom. Słaby sygnał. Się
1: nie, tak nie była prawda, nie.
2: Zapalskie lokalizacje, bądź.
3: Radio Anonimo.